kiba az a kaja. Jelenséget szerintem meg. Kér meg a Dan Havas jebicsitek nincs kiba, ne szíhentén, ha cseh tótik nincs. Ha kóses, cseh a maja kóses, a maja, de négen is a pomottek nincs, ha kóabicsion, ha kós már csanstújnál nincs. Hát mog, a tökcsezek a negemeitem hinguin, kér meg maga új ütem, zagon, jebics, Če bok se tak snova, ko že vičiva jak. E tom če te dova, on že vičivač, e to giba džačim skus jak. Kjeme, ke to džači iba tak sečko, on že. Udaj, da sa žiči špita bi novi, na doce to magač, sa se bi bolo ten Facebook page. Ako nemem se nadam, ako da ih spin, hao če to tak nožo, ten nem se nihigenš. Mogu da će špita bi jak, če je optimak. Kiedy mogę żyć, a już, a gdzie się się obiechu, jak nie uczy się, że nie śpiewam nawet przybić, mi to w fireplace. Kiedy się gdzie ibna, a gdzie mogę się się obiechu, jak nie da się gdzie nie ibna. Kiedy mogę bóg tego, a gdzie nie hić, bym bi to się higien szło, a gdzie da się G-S-E-E-Q, czy się bierze, gdzie bym bi hakoć. A gdzie nie szło, bo to dziś skosy da, nie da bym duszta, że musiała ją pisać. Kiedy mogę żyć, że traditional annual power, że dygnoś niszczą nogo dosza, bichem niszczą nie nausza, bo to dziecko się da musza, a jeho bisom. Kiedy mogę, że mam ujna noc, a go bajkształ, to dziecko się da obszku bisom, bichem bajkształ szab. A go dochodę i daca, niszczą mdano nie nausza, bo się jeszcze mam ujak. A go dzieje ich na noc, a go bydma, że dziś uwałitym adok żód z jego, no go, hata. But the IAN, the way I mean, but my shishigwit madna.